Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan pa Jan, okej, ja. Joj, mala dobra si pa prosta si,